No i do zoba na schodkach, kiedy tam idę, zawsze kogoś spotkam. Wieczorami pijemy wino do jointa, a uśmiechy pozostawiamy na fotkach. Te problemy pozostawiamy na blokach. W taki dzień mogę się w tobie zakochać, w taki dzień, w taką noc te wakacje. Jeśli umiesz tańczyć, skarbie, to mi pokaż.

Bon.

Mamy dzisiaj środę, 30 dzień września i 273 dzień 2026 roku. No i dzisiaj przede wszystkim Dzień Chłopaka obchodzimy, w związku z tym życzę sobie wszystkiego najlepszego, wam również, drodzy koledzy, też. Chociaż pewnie oczekujecie życzeń od kogoś innego. A skoro już mowa o życzeniach, to również życzenia możemy dzisiaj składać Zofii, Franciszkowi, Grzegorzowi, Nadii, Wiktorowi, Felicji, Hieronimowi, Nadziei, Hieronimie i Honoriuszowi. Solenizantom oczywiście życzymy wszystkiego najlepszego. A oprócz Dnia Chłopaka, dzisiaj Światowy Dzień Copywritera, Międzynarodowy Dzień Tłumacza, Dzień Archiwisty, no i Międzynarodowy Dzień Podcastów, co akurat z radiem ma sporo wspólnego. No i jest dzisiaj również indywidualne święto Tomasza K., któremu, czyli mnie, możecie składać życzenia w każdej postaci. Dziękuję z góry. A jeżeli chodzi o kwestie kulturalno-klubowe, to moi drodzy, mam dla was dwie propozycje nad wyraz intrygujące i ciekawe. Po pierwsze, jeszcze dzisiaj w Centrum Kongresowym AISE koncertować będzie Garu, moi drodzy, i będą to jego największe przeboje, a koncert o godzinie 19. Również w AISE Kraków, moi drodzy, ale dzień później, czyli jutro, 1 października, występować będzie z kolei Zakopower i Miusz. Jednym słowem, moi drodzy, na pewno doskonałe koncerty. No i informacje bieżące. Ja przypominam, że już dzisiaj startują inauguracje roku akademickiego. Ogólnie rzecz ujmując, przypominam, że w piątek 2 października o godzinie 10.30 odbędzie się inauguracja roku akademickiego 2026/2027. No i inauguracja odbędzie się oczywiście w działowni, no a którą oczywiście, jeżeli nie macie możliwości zaproszenia się wybrać, możecie w całości wysłuchać na antenie Radia Nowinki, bo będziemy prowadzili transmisję. Natomiast dla tych, którzy są zainteresowani inauguracjami wydziałowymi, przypominam, że jeszcze dzisiaj o 9:00 Wydział Inżynierii Technologii Chemicznej rozpoczął rok szkolny akademicki, moi drodzy. Nieco później, bo tuż po godzinie 11:00 rok akademicki wystartował na Wydziale Informatyki i Matematyki, obydwa wydarzenia na działowni. Natomiast o 14:00 startuje rok akademicki na Wydziale Mechanicznym, a inauguracja odbędzie się w Muzeum Lotnictwa Polskiego. Natomiast Wydział Architektury również 30 września, środa, ale o godzinie 15:00 i w Kinie Kijów dla odmiany. Jeżeli chodzi o pozostałe, to Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu w działowni jutro 1 października o 9:00. Natomiast o godzinie 10:00 Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki, ale oni startują na Wydziale Mechanicznym w Auli C04. Natomiast Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki w działowni od godziny 11:00 również 1 października. 1 października startuje również Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. To będzie o 13:30 w działowni. No i została w zasadzie jeszcze jedna informacja, czyli szkoła doktorska, która tak jak i poprzednie 1 października startuje, ale o godzinie 14:00 i będzie to miało miejsce w pawilonie konferencyjno-wystawowym Kotłownia. Oczywiście wszystkich zaproszonych zapraszam, a przypominam, że transmisja z inauguracji roku akademickiego na Politechnice Krakowskiej na antenie Nowinek od godziny 10:30, około 10:30 będzie możliwa do odsłuchania. Zapraszam do słuchania Nowinek oczywiście.

No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki. Przypominam, że inauguracja roku akademickiego na antenie Nowinek już w piątek od godziny 10.30, a w zasadzie tuż po godzinie 10.30 będzie miała miejsce również na antenie Nowinek przede wszystkim. A skoro tak, no to przypominam jeszcze o paru innych rzeczach. Jutro poranek w Nowinkach tuż po godzinie 9.00. Wieczorem o 21.00 inżynierskie historie, na które zaprasza Tomasz Kapuśniak. Natomiast dzisiaj wieczorem o godzinie 20.00 kultywator, w którym jak co tydzień spotkamy się w celu omówienia najciekawszych wydarzeń kulturalnych, filmowych, no i oczywiście programów telewizyjnych, a także serwisów streamingowych, no i kilku innych rzeczy przy okazji, ale to wszystko dzisiaj wieczorem o 20.00. Zapraszam.

No i jeszcze kino, moi drodzy, no bo tak jakoś się to wszystko zapętliło, że niemal zapomniałem o propozycji. A skoro tak, no to mam dla Was, myślę, że propozycję nad wyraz ciekawą, bo dzisiaj rozpoczynają się przedpremierowe pokazy Lalki w wersji filmowej, no bo netflixowskiej sporo już było. Dzisiaj tych powtórek będzie sporo, ale podpowiem, że na Lalkę możecie wybrać się do Multikina na przykład na godzinie 16:20, 17:20 i myślę, że są to całkiem przyzwoite pory. Oczywiście nowa ekranizacja, nowa obsada, bo Marcin Dorociński jako Wokulski, Kamila Urzędowska jako Łęcka i Marek Kondrat jako Subiekt. Jednym słowem, moi drodzy, na pewno bardzo ciekawa pod względem obsadu ekranizacja.

0: Worek Buszu to cotygodniowy przegląd tego, co najciekawsze i najważniejsze na scenach alternatywnych całego świata. Przyglądamy się nowym zjawiskom, analizujemy poszczególne sceny, informujemy o tym, co ważne i ciekawe w bieżącej scenie muzycznej. Prowadzą Piotr Worobiej
1: i Jakub Buszek.
0: Zapraszamy.

0: Tak jak wspominaliśmy w audycji, którą mieliście okazję usłyszeć przed tygodniem, mieliśmy dłuższą przerwę od nagrywania, bo w minionym tygodniu nie za bardzo byłem w Krakowie, poprzednie było na zaś nagrywane, więc mamy też zarazem, no tak technicznie, 2 tygodnie od czasu ostatnich radomów, które no, w ten sposób realizujemy tydzień po tygodniu, ale tak realnie dla nas to jest 2-tygodniowy odstęp czasowy. Randomów, czyli przypomnę wszystkim, którzy nie funkcjonują jakby w naszej nomenklaturze, którzy może dopiero pierwszy raz włączyli tę audycję, rzeczy bieżące, nowe albumy, koncerty, bądź też rzeczy starsze, które nam wpadły do głowy, no generalnie brak motywu przewodniego, po prostu dobra muzyka z przegródek różnych. My jesteśmy audycją Worek Buszu, Radio Nowinki, Piotr Worobiej,
1: Jakub Buszek.
0: I jeżeli chodzi o początek, to ode mnie jest no troszkę tak naprawdę coś z pogranicza tych wszystkich elementów, o których wspominałem wcześniej, mianowicie Beck wydał nową płytę przez te 2 tygodnie, kiedy nie mieliśmy okazji się spotkać i przygotować audycji. Natomiast ta płyta jest na tyle nie, że zła, ona nie jest, tak szczerze mówiąc, ani zła, ani dobra, jest po prostu przeciętna, w porządku, i przysłuchałem 1,5 razy i raczej do niej nie wrócę, ale jest okej. Natomiast no, z racji tego, że nie porwało mnie to na tyle, żeby coś przynieść, to wykorzystam sytuację, w której Ride Lonesome się pojawiło, bo tak się nazywa ten album, żeby zagrać rzeczy starsze od Becka, i tak jak lubię to sobie robić, no to są rzeczy, które mają w tym roku okrągłe rocznice, mianowicie jeden utwór z The Information, któremu bije 20 lat w tym roku, oraz Devil's Haircut z Odley, któremu bije lat 30.
1: Ja z kolei zagrałem Orwilla Pecka, który miał no już dobrych 7 lat temu, razem z debiutem, swój moment, i potem było lepiej lub gorzej artystycznie, według mnie jednak trochę gorzej. No i ten nowy album Orwilla Pecka, który wziął mnie z zaskoczenia tym, że jest naprawdę dobry, moim zdaniem nawet najlepszy od czasu płyty Pony. Nie ma tu jakichś rewolucji stylistycznych. Największą rewolucją, no z wyjątkiem, największą rewolucją nie jest muzyka, a to, że Orville Peck po pierwsze ujawnił swoją prawdziwą tożsamość, albo już tego nie jestem pewny, albo ktoś ujawnił jego tożsamość, jeżeli chodzi o imię, nazwisko. Na pewno została porzucona maska przy okazji tej płyty. Nie wiem, czy to jakoś wpłynie na to, jak wyglądają koncerty, bo przypomnijmy Orville Peck tą taką specyficzną maskę, będącą trochę połączeniem stylistyki country, a trochę jakiegoś klubu dla ludzi 18+. Też wykorzystuje na scenie, na nagraniach, w sesjach. Czy to będzie dalej kontynuowane, tego nie wiem, ale najważniejsze jest to, że Orville Peck cały czas wydaje świetne piosenki. Nie są one moim zdaniem aż tak mroczne jak te pierwsze. To była jedna z rzeczy, które oprócz głosu Orville'a Pecka najbardziej do mnie przemawiały, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo jakościowy materiał. I pierwszy od dawna, który nie jest przeprodukowany, nie ma aż tak komercyjnego podejścia do tych piosenek. Dużo przyjemności mi ta płyta dostarczyła i no pewnie jak to w przypadku country, dostać to na żywo, nawet jeżeli jest to country alternatywne, w naszym kraju się nie będzie dało, ale są kraje okoliczne. Orville Peck występował w zeszłym roku na Metronomie. Wprawdzie Metronom to nie jest ten sam Metronom, została zmieniona lokalizacja. W tym momencie ten festiwal współorganizuje Live Nation, no ale był tam Orville Peck i to trzeba odnotować. I no jest szansa, że na jednym z kilku innych festiwali czeskich się pojawi.

0: Przygotowujemy te audycje w momencie, kiedy już temperatura spadła do realiów jesiennych, co nie ukrywam, trochę mnie raduje po tym, jak intensywne było to lato. Co powoduje trochę większe natężenie chęci do słuchania rzeczy, które w estetyce jesiennej się obracają. No i fakt tego, że po dłuższej przerwie, kilkuletniej, w ogóle nie zanotowałem, że ta przerwa była aż tak długa, ale no, trwało to troszkę, bodajże z 5 lat, zaraz sprawdzę, przeliczę dokładnie, 6 nawet, bo ostatnia płyta to był 2020 rok. Powróciła Agnes Obel, czyli no jednak wokalistka, która bardzo dobrze operuje tą taką estetyką opartą trochę na piano, bo to jest jednak przede wszystkim kobieta, która gra na fortepianie, ale ładnie łącząca to z folkiem, z dużą przestrzenią, z jakimś takim, jakby to nie jest dobre może określenie, ale chodzi o opis klimatu, takim klimatem biegania po lesie wieczorem. I ja to bardzo lubię, mi właśnie w takim wczesnym etapie jesieni takie rzeczy bardzo dobrze wchodzą, więc znakomicie, że akurat w tym roku, akurat w momencie, kiedy temperatura już się zrobiła bardziej jesienna, wydała album The Meaning of Flowers, który jest płytą, dobrą, kolejną, porządną płytą Agnes Obel. Nic się nie zmieniło przez te 6 lat, to jest dalej taka sama muzyka, jak była na poprzednich albumach i dobrze. Zero odkrywania Ameryki, ale bardzo mi się to podoba.
1: Podobną artystką jest z takich rejonów jest Marisa Nadler, o której nie przyniosłem, ale mówię o niej dlatego, że wiemy, że Marisa Nadler będzie w Europie w przyszłym roku. Jeden festiwal został zapowiedziany w Holandii w lutym, to jest Grauzone, który tam gdzieś miałem na radarze. Pojedziemy wprawdzie na inny czeski folkowo-metalowy, o czym pewnie jeszcze będzie okazja powiedzieć. Niemniej, no może jakiś koncert, jakaś trasa zobaczymy. Ja z kolei przyniosłem... Pierwsza rzecz to jest uoficjalnienie nagrań, których część usłyszeliśmy na koncercie Matta Berningera na Nos Alive. Ukazała się na dniach epka od Tape It Up, na której są po pierwsze piosenki, które takie jak Martini Mi Fazzo, które wybrzmiało właśnie na tym pod, bo to w zasadzie tak formalnie nie jest Lizbona, ja cały czas mówię, że to jest festiwal w Lizbonie, ale to jest takie pod Lizbonie, można powiedzieć, takie przedmieścia. Nie wliczają się formalnie z tego, co patrzyłem jako część miasta. Całkiem niezła epka, mamy tam też cover Blue Monday, który kilka z tych nagrań już ukazało się wcześniej. Kilka na tej epce, swoją drogą ta epka trwa, nie wiem czy to jest przypadek i co to za przypadek, ale ona trwa 21 minut 37 sekund. Nie wiem kto to wymyślił i czy Matt Berninger ma
0: świadomość tego,
1: ludzi w wytwórni albo związanych z nim, którzy wiedzą co to oznacza dla Polaka, niemniej zawsze się można uśmiechnąć. Epka jest naprawdę dobra. No i za chwilę podobno jakieś nagrania The National, o czym mówił Matt na koncercie i o czym ja też mówiłem przy okazji. Zobaczymy, czy to będzie jesień, czy to będzie przyszły rok. Niemniej coś się szykuje. No i rzecz ostatnia z tych przygotowanych teraz to cosplay muzyki brazylijskiej, bo za to nie są odpowiedzialni Brazylijczycy. Trafiłem podczas nadrabiania różnych nowości na debiutancki krążek duetu Curio Curio, czyli aktorka składający się z aktorki, piosenkarki i też tekściarki Luizy Monteiro, która mieszka w Austrii, i producenta i muzykę Dustina Brauna z Niemiec. I jak na to, że za tym, że to jest projekt stricte studyjny, który gra koncerty, no ale jednak mamy tutaj producenta i piosenkarkę, to brzmi to naprawdę bardzo kompetentnie. To jest muzyka, która naprawdę brzmi jakby była z Brazylii, co w przypadku takich cosplayowych rzeczy trafia się rzadko. I bardzo ten album polecam. Nie ma póki co, te koncerty są tylko pojedyncze. Czy to w ogóle będzie trasa studyjna, to nie wiem, no bo jak już wspomniałem, producenta mamy żyjącego Niemca, żyjącego w Niemczech, i mamy wokalistkę która mieszka w Austrii, więc może to nie być wcale takie proste, ale jeżeli jakaś trasa festiwalowa się pojawi, to jak najbardziej zachęcam, to może być bardzo, bardzo pozytywny akcent festiwalu, pewnie raczej na początek niż na koniec, no chyba, że to będzie festiwal showcase'owy. Bardzo dobre piosenki, bardzo dobra płyta. I w sumie do tej aury coraz zimniejszej, na rozgrzanie jak najbardziej mogą takie dźwięki pasować.
0: Tak, to też jest kwestia tego, że no poza umacnianiem się w moodzie jesiennym, to czasem warto jednak, żeby się nie zatopić totalnie w tym klimacie, zagrać sobie coś na przełamanie, więc nie słuchałem akurat, ale to brzmi jak dobra okazja do tego, żeby to zrobić, więc pewnie się zapoznam.

0: Jesień, która nam się rozpoczęła, to między innymi też sezon chorobowy, a jak sezon chorobowy, to medykamenty przeróżne, czyli zespół Medicine, który ty, z tego co pamiętam, grałeś niedawno, ale z tej płyty, która wyszła po długiej przerwie, jak dobrze pamiętam. Popraw mnie, jeżeli się mylę, bo wydaje mi się, że to był właśnie nowinka podówczas. A ja zagrałem z tej okazji inaczej. To, że ty ich zagrałeś, przypomniało mi o tym, że oni istnieją jakiś czas temu, więc zaskoczyło mi to w głowie podczas przygotowania się do tej audycji. Przyniosłem dwa utwory z debiutu Shot for Self-Living, który składa się z piosenek, powiedzmy, dwojakiego rodzaju, bo one wszystkie są dość popowo shoegaze'owe i takie dreamujące, używające anglicyzmu. Natomiast one są albo bardzo krótkie, 3 minutówki, albo dość długie. Przyniosłem więc dwie jakby reprezentantów obydwu krańców tego spektrum, czyli rozpoczynający ten album, utwór One More, który trwa minut 9, no i krótszy Defective, który akurat jest 4-minutowy, ale no, niewiele jest krótszych rzeczy na tym albumie poza nim.
1: No i do Medicine została nagrana kolejna rzecz tegoroczna, ale to już nie jest płyta z lipca, sierpnia czy nawet września, tylko płyta z lutego. Cały czas nadrabiam i cały czas to nadrabianie nie ma końca. Zespół, który kiedyś nazywał się Sports, teraz nazywa się Remember Sports, jest już trochę mniej emo, teraz jest bardziej pop-punkowo, nawet są na tej płycie elementy i to całkiem sporo hard country. Bardzo dobre piosenki, raczej z tych krótkich. Najdłuższa ma 5 minut, ale i to jest zdecydowanie ponad, i to jest zdecydowanie najdłuższy kawałek. I no, słychać, że zespół dojrzał już. Te ich dylematy i boje z życiem nie są aż tak dramatyczne, jak były, jak to u zespołów zahaczających o emo, ale oczywiście dalej pojawiają się te problemy. No i sama płyta bardzo zwarta, to nawet ten album nie ma nawet 40 minut i może ten album stanowić też dobry przyczynek do tego, żeby poznać dyskografię grupy, bo no tych płyt jest już 6 i całkiem spora ewolucja nastąpiła. Od garażowego brzmienia po już takie bardziej wygładzone, lepiej wyprodukowane i dobrze zrobione piosenki. No, to jest zespół mniej więcej z tych rejonów, w których mogłoby wylądować Wednesday, ale nie w tym slocie, w którym Wednesday na Ofie miało grać w zeszłym roku, ale na tym, w którym ostatecznie wylądowało przez problemy samolotowo-wulkanowe, o, tak to nazwijmy, bo bodajże taki był powód tego opóźnienia koncertu i przeniesienia na inny dzień i godzinę.

you'll take it and like it.

0: Żegnamy się w tym momencie, ale trzeba omówić, co się działo chwilę temu na antenie, co się będzie działo za chwileczkę. Standardowo, albo może nawet nie tyle standardowo, co po prostu często dla nas zdarza się tak, że zamykamy sekcję metalową, a potem jazzową, bądź tylko metalem, albo tylko jazzem. Dzisiaj się zdarzyło, że zdarzyło się tak, że mamy jedno i drugie. Sekcja metalowa jest w moim wypadku sponsorowana przez dwa utwory z debiutu formacji Koroner. To jest rzecz inspirowana tym, że zbliża się koncert w Krakowie i w Warszawie na początku października. Przypomniał mi o tym jakby nasz de facto już w tym momencie wspólny znajomy pod pseudonimem Drbniula. Pozdrawiam serdecznie, który wybiera się w Warszawie. Ja jeszcze nie wiem, czy będę w Krakowie podówczas, ale być może też się gardę, bo ta płyta ostatnia była świetna.
1: Ja jestem na pewno, bo tu nie tylko Koronar jest tam w składzie, tam są trzy dobre zespoły. No, i szczególnie drugi mnie zachęca, czyli Tarpont.
0: Tak. Więc no, jakby moja obecność jest zależna od tego, czy mnie nie wyślą delegację służbową, zobaczymy. Natomiast no, płyta debiutancka Corona Rock, której nie słuchałem wcześniej, przyznam szczerze, okazała się być tak samo świetna jak nowe dokonania, szczególnie z uwzględnieniem tej płyty powrotnej, ubiegłorocznej. No i do tego Uncle Acid and the Deadbeats, którzy wydali nowy album, którego jeszcze nie słuchałem, ale uśmiechnąłem się szeroko, kiedy zobaczyłem tę zapowiedź, więc sięgnąłem sobie do jednej ze starszych płyt i zagrałem dwa utwory. I will cut you down and I'm here to kill you, a ty dorzuciłeś do tego Islandię.
1: Tak, zespół black metalowy, zespół islandzki, premiera z czerwca, no ale mało to czerwcowe granie, więc nic dziwnego w sumie, że gdy jesień wtedy była zapasem, teraz już jest. Dopiero ten album odkryłem, album Gnacia w Eldi Guds. Bardzo dobre granie, trochę techniki też tutaj jest, ale jest też sporo klimatu. I nawet nie wiem, czy jest sens szukać nazw, do których jest to podobne. Powiem, że to naprawdę jest świetny album i sporo blastów, sporo skrzeków, ale nie Józef skrzeków dla fanów takich brzmień. Świetna rzecz. I też wcale nie jakaś zamknięta na inne inspiracje, bo spoza metalu jakiej rzeczy też tu słychać. No i na sam koniec ode mnie jazz. W dwóch odsłonach, jedna to Lee Morgan, jedna z kilku płyt, które ukazały się pośmiertnie. Lee Morgan zmarł w 72 roku i od roku 79 do 81 była seria archiwaliów czterech płyt. Pierwsza z nich to Sonic Boom. Tyle, że to są archiwalia, które brzmią jak całe albumy przygotowane do wydania. W 100%, które ukazały się tak jak w takim kształcie, w jakim powinny. Więc no, świetne rzeczy, wszystkie cztery polecam. Nie tylko Sonic Boom, ale też następujące po nim Tomcat Tarrow Infinity i z nowości Jasmine Myra, która ukazała się w maju. To jest jazz już bliski ambientu, dlatego na sam koniec, na zamknięcie audycji, jeden fragment. Nic się za bardzo nie zmieniło, jeżeli chodzi o Jasmine Myrę. To są cały czas podobne dźwięki, ale cały czas na bardzo, bardzo dobrym poziomie.
0: Jeżeli zaś chodzi o mnie, to do sekcji jazzowej więcej było ode mnie sekcji metalowej, sekcję jazzową domykam fragmentem, który nie jest stricte jazzowy, natomiast klimatycznie jest już w miarę blisko. Mianowicie Maniucha Bikont przecięła swoje szlaki z Triem Bastarda. Nagrali wspólną płytę pod wymownym tytułem Ale Będzie i faktycznie jest. Bardzo cenię sobie Trio Bastarda, Maniuchę również, ale po prostu rzadziej trochę słucham, rzadziej wracam. Być może jest to błąd, ale Obydwa podmioty wykonawcze, które tutaj kolaborują, bardzo mocno szanuję i bardzo dobrze też ze sobą współgrają, bo są bytami funkcjonującymi trochę na przecięciu podobnych stylistyk. Tria Bastarda to jest muzyka klasycyzująca, czerpiąca z estetyki żydowskiej nierzadko. Maniucha Bikont ma z kolei inklinacje takie do muzyki tradycyjnej. I to jest rzeczywiście taka płyta. Szukam lepszej frazy, ale chyba nie będę miał lepszej. Proszę tego nie brać jako coś negatywnego, bo chodzi mi o to, żeby to brzmiało pozytywnie. Jest to płyta wiejska w dobrym tego słowa znaczeniu i to jest przemiła sprawa. Słyszymy się za tydzień, jeszcze nie wiemy z jakim motywem
1: Nie, no wiemy,
0: przodowym.
1: pluchę chcieliśmy robić po
0: A,
1: prostu.
0: faktycznie,
1: Takie
0: faktycznie. Tak,
1: typowo jesienne
0: to już za
1: brzmienie.
0: tydzień, faktycznie. No. Okej, okay. Cieszę się, że mi przypomniałeś, bo faktycznie było to już ustalone. Dobra, że to już, żeby się nie wykopyrknąć o nic innego, muszę kończyć. Dziękujemy za dzisiaj, Piotr Borobiej.
1: Jakub Buszek.

0: Worek Buszu to cotygodniowy wgląd w świat muzyki alternatywnej z różnych rejonów świata. Analizujemy sceny, omawiamy bieżące wydarzenia, dzielimy się świeżymi, ciekawymi płytami.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.

A może kupię perfumy zamiast przeglądać YouTube'y. Wyjdę na miasto się przesunąć w prawo. Wow. No albo wreszcie dojrzeję zamiast się dziwić jak Niemen. Wow. Chyba mam społeczną astmę. Dziewczynie stuknę motkę, a potem dam bransoletkę. Kupimy sobie szarlotkę, puścimy playlistę banger, się pośmiejemy do rana.

0: pičku materinu. Yes, yes,
1: Tvoje kola zeleno!

Mamy dzisiaj środę, 30 dzień września i 273 dzień 2026 roku. No i dzisiaj przede wszystkim Dzień Chłopaka obchodzimy, w związku z tym życzę sobie wszystkiego najlepszego, wam również, drodzy koledzy, też. Chociaż pewnie oczekujecie życzeń od kogoś innego. A skoro już mowa o życzeniach, to również życzenia możemy dzisiaj składać Zofii, Franciszkowi, Grzegorzowi, Nadii, Wiktorowi, Felicji, Hieronimowi, Nadziei, Hieronimie i Honoriuszowi. Solenizantom oczywiście życzymy wszystkiego najlepszego. A oprócz Dnia Chłopaka, dzisiaj Światowy Dzień Copywritera, Międzynarodowy Dzień Tłumacza, Dzień Archiwisty, no i Międzynarodowy Dzień Podcastów, co akurat z radiem ma sporo wspólnego. No i jest dzisiaj również indywidualne święto Tomasza K., któremu, czyli mnie, możecie składać życzenia w każdej postaci. Dziękuję z góry. A jeżeli chodzi o kwestie kulturalno-klubowe, to moi drodzy, mam dla was dwie propozycje nad wyraz intrygujące i ciekawe. Po pierwsze, jeszcze dzisiaj w Centrum Kongresowym AJSE koncertować będzie Garu, moi drodzy, i będą to jego największe przeboje, a koncert o godzinie 19. Również w AJSE Kraków, moi drodzy, ale dzień później, czyli jutro, 1 października, występować będzie z kolei Zakopower i Miusz. Jednym słowem, moi drodzy, na pewno doskonałe koncerty. No i informacje bieżące. Ja przypominam, że już dzisiaj startują inauguracje roku akademickiego. Ogólnie rzecz ujmując, przypominam, że w piątek 2 października o godzinie 10.30 odbędzie się inauguracja roku akademickiego 2026 na 2027. No i inauguracja odbędzie się oczywiście w działowni, no, a którą oczywiście, jeżeli nie macie możliwości zapoczątkować, się wybrać, możecie w całości wysłuchać na antenie Radia Nowinki, bo będziemy prowadzili transmisję. Natomiast dla tych, którzy są zainteresowani inauguracjami wydziałowymi, przypominam, że jeszcze dzisiaj o 9:00 Wydział Inżynierii Technologii Chemicznej rozpoczął rok szkolny akademicki, moi drodzy. Nieco później, bo tuż po godzinie 11:00 rok akademicki wystartował na Wydziale Informatyki i Matematyki, obydwa wydarzenia na działowni. Natomiast o 14:00 startuje rok akademicki na Wydziale Mechanicznym, a inauguracja odbędzie się w Muzeum Lotnictwa Polskiego. Natomiast Wydział Architektury również 30 września, środa, ale o godzinie 15:00 i w kinie Kijów dla odmiany. Jeżeli chodzi o pozostałe, to Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu w działowni jutro 1 października o 9:00. Natomiast o godzinie 10:00 Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki,

od godziny 10.30, około 10.30 będzie możliwa do odsłuchania. Zapraszam do słuchania nowinek oczywiście. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki. Przypominam, że inauguracja roku akademickiego na antenie Nowinek już w piątek od godziny 10.30, a w zasadzie tuż po godzinie 10.30 będzie miała miejsce również na antenie Nowinek przede wszystkim. A skoro tak, no to przypominam jeszcze o paru innych rzeczach. Jutro poranek w Nowinkach tuż po godzinie 9.00. Wieczorem o 21.00 inżynierskie historie, na które zaprasza Tomasz Kapuśniak. Natomiast dzisiaj wieczorem o godzinie 20.00 kultywator, w którym jak co tydzień spotkamy się w celu omówienia najciekawszych wydarzeń kulturalnych, filmowych, no i oczywiście programów telewizyjnych, a także serwisów streamingowych, no i kilku innych rzeczy przy okazji, ale to wszystko dzisiaj wieczorem o 20.00. Zapraszam. No i jeszcze kino, moi drodzy, no bo tak jakoś się to wszystko zapętliło, że niemal zapomniałem o propozycji. A skoro tak, no to mam dla Was, myślę, że propozycję nad wyraz ciekawą, bo dzisiaj rozpoczynają się przedpremierowe pokazy Lalki w wersji filmowej, no bo netflixowskiej sporo już było. Dzisiaj tych powtórek będzie sporo, ale podpowiem, że na Lalkę możecie wybrać się do multikina na przykład na godzinę 16.20, 17.20 i myślę, że są to całkiem przyzwoite pory. Oczywiście nowa ekranizacja, nowa obsada, bo Marcin Dorociński jako Wokulski, Kamila Urzędowska jako Łęcka i Marek Kondrat jako Subiekt. Jednym słowem, moi drodzy, na pewno bardzo ciekawa pod względem obsadu ekranizacja.

Słuchajcie najlepszego radia na krakowskich uczelniach, Radio Nowinki. Poleca zespół Acute Mind.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi.

Mamy dzisiaj środę, 30 dzień września i 273 dzień 2026 roku. No i dzisiaj przede wszystkim Dzień Chłopaka obchodzimy, w związku z tym życzę sobie wszystkiego najlepszego, wam również, drodzy koledzy, też. Chociaż pewnie oczekujecie życzeń od kogoś innego. A skoro już mowa o życzeniach, to również życzenia możemy dzisiaj składać Zofii, Franciszkowi, Grzegorzowi, Nadii, Wiktorowi, Felicji, Hieronimowi, Nadziei, Hieronimie i Honoriuszowi. Solenizantom oczywiście życzymy wszystkiego najlepszego. A oprócz Dnia Chłopaka, dzisiaj Światowy Dzień Copywritera, Międzynarodowy Dzień Tłumacza, Dzień Archiwisty, no i Międzynarodowy Dzień Podcastów, co akurat z radiem ma sporo wspólnego. No i jest dzisiaj również indywidualne święto Tomasza K., któremu, czyli mnie, możecie składać życzenia w każdej postaci. Dziękuję z góry. A jeżeli chodzi o kwestie kulturalno-klubowe, to moi drodzy, mam dla was dwie propozycje nad wyraz intrygujące i ciekawe. Po pierwsze, jeszcze dzisiaj w Centrum Kongresowym AISE koncertować będzie Garu, moi drodzy, i będą to jego największe przeboje, a koncert o godzinie 19. Również w AISE Kraków, moi drodzy, ale dzień później, czyli jutro, 1 października, występować będzie z kolei Zakopower i Miusz. Jednym słowem, moi drodzy, na pewno doskonałe koncerty. No i informacje bieżące. Ja przypominam, że już dzisiaj startują inauguracje roku akademickiego. Ogólnie rzecz ujmując, przypominam, że w piątek 2 października o godzinie 10.30 odbędzie się inauguracja roku akademickiego 2026/2027. No i inauguracja odbędzie się oczywiście w działowni, no a którą oczywiście, jeżeli nie macie możliwości zaproszenia się wybrać, możecie w całości wysłuchać na antenie Radia Nowinki, bo będziemy prowadzili transmisję. Natomiast dla tych, którzy są zainteresowani inauguracjami wydziałowymi, przypominam, że jeszcze dzisiaj o 9:00 Wydział Inżynierii Technologii Chemicznej rozpoczął rok szkolny akademicki, moi drodzy. Nieco później, bo tuż po godzinie 11:00 rok akademicki wystartował na Wydziale Informatyki i Matematyki, obydwa wydarzenia na działowni. Natomiast o 14:00 startuje rok akademicki na Wydziale Mechanicznym, a inauguracja odbędzie się w Muzeum Lotnictwa Polskiego. Natomiast Wydział Architektury również 30 września, środa, ale o godzinie 15:00 i w Kinie Kijów dla odmiany. Jeżeli chodzi o pozostałe, to Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu w działowni jutro 1 października o 9:00. Natomiast o godzinie 10:00 Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki, ale oni startują na Wydziale Mechanicznym w Auli C04. Natomiast Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki w działowni od godziny 11:00 również 1 października. 1 października startuje również Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. To będzie o 13:30 w działowni. No i została w zasadzie jeszcze jedna informacja, czyli szkoła doktorska, która tak jak i poprzednie 1 października startuje, ale o godzinie 14:00 i będzie to miało miejsce w pawilonie konferencyjno-wystawowym Kotłownia. Oczywiście wszystkich zaproszonych zapraszam, a przypominam, że transmisja z inauguracji roku akademickiego na Politechnice Krakowskiej na antenie Nowinek od godziny 10:30, około 10:30 będzie możliwa do odsłuchania. Zapraszam do słuchania Nowinek oczywiście. No
No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki. Przypominam, że inauguracja roku akademickiego na antenie Nowinek już w piątek od godziny 10.30, a w zasadzie tuż po godzinie 10.30 będzie miała miejsce również na antenie Nowinek przede wszystkim. A skoro tak, no to przypominam jeszcze o paru innych rzeczach. Jutro poranek w Nowinkach tuż po godzinie 9.00. Wieczorem o 21.00 inżynierskie historie, na które zaprasza Tomasz Kapuśniak. Natomiast dzisiaj wieczorem o godzinie 20.00 kultywator, w którym jak co tydzień spotkamy się w celu omówienia najciekawszych wydarzeń kulturalnych, filmowych, no i oczywiście programów telewizyjnych, a także serwisów streamingowych, no i kilku innych rzeczy przy okazji, ale to wszystko dzisiaj wieczorem o 20.00. Zapraszam.

No i jeszcze kino, moi drodzy, no bo tak jakoś się to wszystko zapętliło, że niemal zapomniałem o propozycji. A skoro tak, no to mam dla Was, myślę, że propozycję nad wyraz ciekawą, bo dzisiaj rozpoczynają się przedpremierowe pokazy Lalki w wersji filmowej, no bo netflixowskiej sporo już było. Dzisiaj tych powtórek będzie sporo, ale podpowiem, że na Lalkę możecie wybrać się do multikina na przykład na godzinie 16:20, 17:20 i myślę, że są to całkiem przyzwoite pory. Oczywiście nowa ekranizacja, nowa obsada, bo Marcin Dorociński jako Wokulski, Kamila Urzędowska jako Łęcka i Marek Kondrat jako Subiekt. Jednym słowem, moi drodzy, na pewno bardzo ciekawa pod względem obsadu ekranizacja.

0: Worek Buszu to cotygodniowy przegląd tego, co najciekawsze i najważniejsze na scenach alternatywnych całego świata. Przyglądamy się nowym zjawiskom, analizujemy poszczególne sceny, informujemy o tym, co ważne i ciekawe w bieżącej scenie muzycznej. Prowadzą Piotr Worobiej
1: i Jakub Buszek.
0: Zapraszamy.

0: Tak jak wspominaliśmy w audycji, którą mieliście okazję usłyszeć przed tygodniem, mieliśmy dłuższą przerwę od nagrywania, bo w minionym tygodniu nie za bardzo byłem w Krakowie, poprzednie było na zaś nagrywane, więc mamy też zarazem, no tak technicznie, 2 tygodnie od czasu ostatnich radomów, które no, w ten sposób realizujemy tydzień po tygodniu, ale tak realnie dla nas to jest 2-tygodniowy odstęp czasowy. Randomów, czyli przypomnę wszystkim, którzy nie funkcjonują jakby w naszej nomenklaturze, którzy może dopiero pierwszy raz włączyli te audycje, rzeczy bieżące, nowe albumy, koncerty, bądź też rzeczy starsze, które nam wpadły do głowy, no generalnie brak motywu przewodniego, po prostu dobra muzyka z przegródek różnych. My jesteśmy audycją Worek Buszu, Radio Nowinki, Piotr Worobiej,
1: Jakub Buszek.
0: I jeżeli chodzi o początek, to ode mnie jest no troszkę tak naprawdę coś z pogranicza tych wszystkich elementów, o których wspominałem wcześniej, mianowicie Beck wydał nową płytę przez te 2 tygodnie, kiedy nie mieliśmy okazji się spotkać i przygotować audycji. Natomiast ta płyta jest na tyle, nie że zła, ona nie jest, tak szczerze mówiąc, ani zła, ani dobra. Jest po prostu przeciętna, w porządku i przysłuchałem 1,5 razy i raczej do niej nie wrócę, ale jest okej. Natomiast no, z racji tego, że nie porwało mnie to na tyle, żeby coś przynieść, to wykorzystam sytuację, w której Ride Lonesome się pojawiło, bo tak się nazywa ten album, żeby zagrać rzeczy starsze od Becka i tak jak lubię to sobie robić, no to są rzeczy, które mają w tym roku okrągłe rocznice, mianowicie jeden utwór z The Information, któremu bije 20 lat w tym roku, oraz Devil's Haircut z Odley, któremu bije lat 30.
1: Ja z kolei zagrałem Orwilla Pecka, który miał no już dobrych 7 lat temu razem z debiutem swój moment i potem było lepiej lub gorzej artystycznie, według mnie jednak trochę gorzej. No i ten nowy album Orwilla Pecka, który wziął mnie z zaskoczenia tym, że jest naprawdę dobry, moim zdaniem nawet najlepszy od czasu płyty Pony. Nie ma tu jakichś rewolucji stylistycznych. Największą rewolucją, no z wyjątkiem, największą rewolucją nie jest muzyka, a to, że Orwill Peck po pierwsze ujawnił swoją prawdziwą tożsamość, albo już tego nie jestem pewny, albo ktoś ujawnił jego tożsamość, jeżeli chodzi o imię i nazwisko. Na pewno została porzucona maska przy okazji tej płyty. Nie wiem, czy to jakoś wpłynie na to, jak wyglądają koncerty, bo przypomnijmy Orwill Peck tą taką specyficzną maskę, będącą trochę połączeniem stylistyki country, a trochę jakiegoś klubu dla ludzi 18+. Też wykorzystuje na scenie, na nagraniach, w sesjach. Czy to będzie dalej kontynuowane, tego nie wiem, ale najważniejsze jest to, że Orwill Peck cały czas wydaje świetne piosenki. Nie są one moim zdaniem aż tak mroczne jak te pierwsze. To była jedna z rzeczy, które oprócz głosu Orwilla Pecka najbardziej do mnie przemawiały, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo jakościowy materiał. I pierwszy od dawna, który nie jest przeprodukowany, nie ma aż tak komercyjnego podejścia do tych piosenek. Dużo przyjemności mi ta płyta dostarczyła i no pewnie jak to w przypadku country, dostać to na żywo, nawet jeżeli jest to country alternatywne, w naszym kraju się nie będzie dało, ale są kraje okoliczne. Orwill Peck występował w zeszłym roku na Metronomie. Wprawdzie Metronom to nie jest ten sam Metronom, została zmieniona lokalizacja. W tym momencie ten festiwal współorganizuje Live Nation, no ale był tam Orwill Peck i to trzeba odnotować. I no jest szansa, że na jednym z kilku innych festiwali czeskich się pojawi.

0: Przygotowujemy tę audycję w momencie, kiedy już temperatura spadła do realiów jesiennych, co nie ukrywam, trochę mnie raduje po tym, jak intensywne było to lato. Co powoduje trochę większe natężenie chęci do słuchania rzeczy, które w estetyce jesiennej się obracają. No i fakt tego, że po dłuższej przerwie, kilkuletniej, ja w ogóle nie zanotowałem, że ta przerwa była aż tak długa, ale no, trwało to troszkę, bodajże z 5 lat, zaraz sprawdzę, przeliczę dokładnie, 6 nawet, bo ostatnia płyta to był 2020 rok. Powróciła Agnes Obel, czyli no jednak wokalistka, która bardzo dobrze operuje tą taką estetyką opartą trochę na piano, bo to jest jednak przede wszystkim kobieta, która gra na fortepianie, ale ładnie łącząca to z folkiem, z dużą przestrzenią, z jakimś takim, jakby to nie jest dobre może określenie, ale chodzi o opis klimatu, z takim klimatem biegania po lesie wieczorem. I ja to bardzo lubię, mi właśnie w takim wczesnym etapie jesieni takie rzeczy bardzo dobrze wchodzą, więc znakomicie, że akurat w tym roku, akurat w momencie, kiedy temperatura już się zrobiła bardziej jesienna, wydała album The Meaning of Flowers, który jest płytą dobrą, kolejną, porządną płytą Agnes Obel. Nic się nie zmieniło przez te 6 lat, to jest dalej taka sama muzyka, jak była na poprzednich albumach i dobrze. Zero odkrywania Ameryki, ale bardzo mi się to podoba.
1: Podobną artystką jest z takich rejonów jest Marisa Nadler, o której nie przyniosłem, ale mówię o niej dlatego, że wiemy, że Marisa Nadler będzie w Europie w przyszłym roku. Jeden festiwal został zapowiedziany w Holandii w lutym, to jest Grauzone, który temu gdzieś miałem na radarze. Pojedziemy wprawdzie na inny czeski folkowo-metalowy, o czym pewnie jeszcze będzie okazja powiedzieć. Niemniej, no może jakiś koncert, jakaś trasa zobaczymy. Ja z kolei przyniosłem... Pierwsza rzecz to jest uoficjalnienie nagrań, których część usłyszeliśmy na koncercie Matta Berningera na Nos Alive. Ukazała się na dniach epka od Tape It Up, na której są po pierwsze piosenki, które takie jak Martini Mi Fazzo, które wybrzmiało właśnie na tym pod, bo to w zasadzie tak formalnie nie jest Lizbona, ja cały czas mówię, że to jest festiwal w Lizbonie, ale to jest takie pod Lizbonie, można powiedzieć, takie przedmieścia. Nie wliczają się formalnie z tego, co patrzyłem jako część miasta. Całkiem niezła epka, mamy tam też cover Blue Monday, który kilka z tych nagrań już ukazało się wcześniej, kilka na tej epce, swoją drogą ta epka trwa, nie wiem czy to jest przypadek i co to za przypadek, ale ona trwa 21 minut 37 sekund. Nie wiem kto to wymyślił i czy Matt Berninger ma
0: świadomość tego,
1: ludzi w wytwórni albo związanych z nim, którzy wiedzą co to oznacza dla Polaka, niemniej zawsze się można uśmiechnąć. Epka jest naprawdę dobra. No i za chwilę podobno jakieś nagrania The National, o czym mówił Matt na koncercie i o czym ja też mówiłem przy okazji. Zobaczymy, czy to będzie jesień, czy to będzie przyszły rok. Niemniej coś się szykuje. No i rzecz ostatnia z tych przygotowanych teraz to cosplay muzyki brazylijskiej, bo za to nie są odpowiedzialni Brazylijczycy. Trafiłem podczas nadrabiania różnych nowości na debiutancki krążek duetu Curio Curio, czyli aktorka składający się z aktorki, piosenkarki i też tekściarki Luizy Monteiro, która mieszka w Austrii, i producenta i muzykę Dustina Brauna z Niemiec. I jak na to, że za tym, że to jest projekt stricte studyjny, który gra koncerty, no ale jednak mamy tutaj producenta i piosenkarkę, to brzmi to naprawdę bardzo kompetentnie. To jest muzyka, która naprawdę brzmi jakby była z Brazylii, co w przypadku takich cosplayowych rzeczy trafia się rzadko. I bardzo ten album polecam. Nie ma póki co, te koncerty są tylko pojedyncze. Czy to w ogóle będzie trasa studyjna, to nie wiem, no bo jak już wspomniałem, producenta mamy żyjącego Niemca, żyjącego w Niemczech, i mamy Mamy wokalistkę, która mieszka w Austrii, więc może to nie być wcale takie proste, ale jeżeli jakaś trasa festiwalowa się pojawi, to jak najbardziej zachęcam. To może być bardzo, bardzo pozytywny akcent festiwalu. Pewnie raczej na początek niż na koniec, no chyba, że to będzie festiwal showcase'owy. Bardzo dobre piosenki, bardzo dobra płyta. I w sumie do tej aury coraz zimniejszej na rozgrzanie jak najbardziej mogą takie dźwięki pasować.
0: Tak, to też jest kwestia tego, że no poza umacnianiem się w moodzie jesiennym, to czasem warto jednak, żeby się nie zatopić totalnie w tym klimacie, zagrać sobie coś na przełamanie, więc nie słuchałem akurat, ale to brzmi jak dobra okazja do tego, żeby to zrobić, więc pewnie się zapoznam.

0: Jesień, która nam się rozpoczęła, to między innymi też sezon chorobowy, a jak sezon chorobowy, to medykamenty przeróżne, czyli zespół Medicine, który ty, z tego co pamiętam, grałeś niedawno, ale z tej płyty, która wyszła po długiej przerwie, jak dobrze pamiętam. Popraw mnie, jeżeli się mylę, bo wydaje mi się, że to była właśnie nowinka podówczas. A ja zagrałem z tej okazji inaczej. To, że ty ich zagrałeś, przypomniało mi o tym, że oni istnieją jakiś czas temu, więc zaskoczyło mi to w głowie podczas przygotowania się do tej audycji. Przyniosłem dwa utwory z debiutu Shot for Self Living, który składa się z piosenek, powiedzmy, jakby dwojakiego rodzaju, bo one wszystkie są dość popowo shoegaze'owe i takie dreamujące, używając anglicyzmu. Natomiast one są albo bardzo krótkie, 3 minutówki, albo dość długie. Przyniosłem więc jakby reprezentantów obydwu krańców tego spektrum, czyli rozpoczynający ten album, utwór One More, który trwa minut 9, no i krótszy Defective, który akurat jest 4-minutowy, ale no niewiele jest krótszych rzeczy na tym albumie poza nim.
1: No i do Medicine została nagrana kolejna rzecz tegoroczna, ale to już nie jest płyta z lipca, sierpnia czy nawet września, tylko płyta z lutego. Cały czas nadrabiam i cały czas to nadrabianie nie ma końca. Zespół, który kiedyś nazywał się Sports, teraz nazywa się Remember Sports. Jest już trochę mniej emo, teraz jest bardziej pop-punkowo, nawet są na tej płycie elementy i to całkiem sporo alt country. Bardzo dobre piosenki, raczej z tych krótkich. Najdłuższa ma 5 minut, ale i to jest zdecydowanie najdłuższy kawałek. I no, słychać, że zespół dojrzał już. Te ich dylematy i boje z życiem nie są aż tak dramatyczne, jak były, jak to u zespołów zahaczających o emo, ale oczywiście dalej pojawiają się te problemy. No i sama płyta bardzo zwarta, to nawet ten album nie ma nawet 40 minut i może ten album stanowić też dobry przyczynek do tego, żeby poznać dyskografię grupy, bo no tych płyt jest już 6 i całkiem spora ewolucja nastąpiła od garażowego brzmienia po już takie bardziej wygładzone, lepiej wyprodukowane i dobrze zrobione piosenki. No, to jest zespół mniej więcej z tych rejonów, w których mogłoby wylądować Wednesday, ale nie w tym slocie, w którym Wednesday na Ofie miało grać w zeszłym roku, ale na tym, w którym ostatecznie wylądowało przez problemy samolotowo-wulkanowe, o, tak to nazwijmy, bo bodajże taki był powód tego opóźnienia

0: Żegnamy się w tym momencie, ale trzeba omówić, co się działo chwilę temu na antenie, co się będzie działo za chwileczkę. Standardowo, albo może nawet nie tyle standardowo, co po prostu często dla nas zdarza się tak, że zamykamy sekcję metalową, a potem jazzową, bądź tylko metalem, albo tylko jazzem. Dzisiaj się zdarzyło, że zdarzyło się tak, że mamy jedno i drugie. Sekcja metalowa jest w moim wypadku sponsorowana przez dwa utwory z debiutu formacji Koroner. To jest rzecz inspirowana tym, że no, zbliża się koncert w Krakowie i w Warszawie na początku października. Przypomniał mi o tym jakby nasz de facto już w tym momencie wspólny znajomy pod pseudonimem Drobniula. Pozdrawiam serdecznie, który wybiera się w Warszawie. Ja jeszcze nie wiem, czy będę w Krakowie podówczas, ale być może też się gardę, bo ta płyta ostatnia była świetna.
1: Ja jestem na pewno, bo tu nie tylko Koroner jest tam w składzie, tam są trzy dobre zespoły. No, i szczególnie drugi mnie zachęca, czyli Tarpont.
0: Tak. Więc no, jakby moja obecność jest zależna od tego, czy mnie nie wyślą w delegację służbową, zobaczymy. Natomiast no, płyta debiutancka Koroner Rock, której nie słuchałem wcześniej, przyznam szczerze, okazała się być tak samo świetna jak nowe dokonania, szczególnie z uwzględnieniem tej płyty powrotnej, ubiegłorocznej. No i do tego Uncle Ace in the Acid and the Deadbeats, którzy wydali nowy album, którego jeszcze nie słuchałem, ale uśmiechnąłem się szeroko, kiedy zobaczyłem tę zapowiedź, więc sięgnąłem sobie do jednej ze starszych płyt i zagrałem dwa utwory. I will cut you down and I'm here to kill you. A ty dorzuciłeś do tego Islandię.
1: Tak, zespół black metalowy, zespół islandzki, premiera z czerwca, no ale mało to czerwcowe granie, więc nic dziwnego w sumie, że gdy jesień wtedy była zapasem, teraz już jest. Dopiero ten album odkryłem, album Gnacia w Eldi Guds. Bardzo dobre granie, trochę techniki też tutaj jest, ale jest też sporo klimatu. I nawet nie wiem, czy jest sens szukać nazw, do których jest to podobne. Powiem, że to naprawdę jest świetny album i sporo blastów, sporo skrzeków, ale nie Józef skrzeków dla fanów takich brzmień. Świetna rzecz. I też wcale nie jakaś zamknięta na inne inspiracje, bo spoza metalu jakieś rzeczy też tu słychać. No i na sam koniec ode mnie jazz. W dwóch odsłonach. Jedna to Lee Morgan, jedna z kilku płyt, które ukazały się pośmiertnie. Lee Morgan zmarł w 72 roku i od roku 79 do 81 była seria archiwaliów, czterech płyt. Pierwsza z nich to Sonic Boom. Tyle, że to są archiwalia, które brzmią jak całe albumy przygotowane do wydania. W 100%. Które ukazały się tak jak w takim kształcie, w jakim powinny. Więc no świetne rzeczy, wszystkie cztery polecam. Nie tylko Sonic Boom, ale też następujące po nim Tomcat Tarot Infinity i z nowości Jasmine Myra, która ukazała się w maju. To jest jazz już bliski ambientu, dlatego na sam koniec, na zamknięcie audycji, jeden fragment. Nie, nic się za bardzo nie zmieniło, jeżeli chodzi o Jasmine Myrę. To są cały czas podobne dźwięki, ale cały czas na bardzo, bardzo dobrym poziomie.
0: Jeżeli zaś chodzi o mnie, to do sekcji jazzowej więcej było ode mnie sekcji metalowej, sekcję jazzową domykam fragmentem, który nie jest stricte jazzowy, natomiast klimatycznie jest już w miarę blisko, mianowicie Maniucha Bikont przecięła swoje szlaki z Triem Bastarda. Nagrali wspólną płytę pod wymownym tytułem Ale będzie i faktycznie jest. Bardzo cenię sobie Trio Bastarda, Maniuchę również, ale po prostu rzadziej trochę słucham, rzadziej wracam. Być może jest to błąd, ale Obydwa podmioty wykonawcze, które tutaj kolaborują, bardzo mocno szanuję i bardzo dobrze też ze sobą współgrają, bo są bytami funkcjonującymi trochę na przecięciu podobnych stylistyk. Tria Bastarda to jest muzyka klasycyzująca, czerpiąca z estetyki żydowskiej, nierzadko Maniucha Bikont ma z kolei inklinacje takie do muzyki tradycyjnej. I to jest rzeczywiście taka płyta. Szukam lepszej frazy, ale chyba nie będę miał lepszej. Proszę tego nie brać jako coś negatywnego, bo chodzi mi o to, żeby to brzmiało pozytywnie. Jest to płyta wiejska w tego słowa znaczeniu i to jest przemiła sprawa. Słyszymy się za tydzień, jeszcze nie wiemy z jakim motywem
1: Nie no, wiemy,
0: przychodzą.
1: pluchę chcieliśmy robić po prostu.
0: A, faktycznie,
1: Takie
0: faktycznie. Tak,
1: typowo jesienne
0: to już za
1: brzmienie.
0: tydzień, faktycznie. No. Okej, cieszę się, że mi przypomniałeś, bo faktycznie było to już ustalone. Dobra, że to już, żeby się nie wykopyrknąć o nic innego, muszę kończyć. Dziękujemy za dzisiaj, Piotr Borobi.
1: Jakub Buszek.

0: Worek Burzu to cotygodniowy wgląd w świat muzyki alternatywnej z różnych rejonów świata. Analizujemy sceny, omawiamy bieżące wydarzenia, dzielimy się świeżymi, ciekawymi płytami.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.

Misja Hieronim. Nadzieja Hieronima i Honoriusz. Stanisantom życzymy wszystkiego najlepszego. Poza chłopakami to Światowy Dzień Copywritera dzisiaj, Międzynarodowy Dzień Tłumacza, Dzień Archiwisty, Międzynarodowy Dzień Podcastów. O, to już wchodzimy na nowinkowe tematy troszeczkę. No i Dzień Tomasza K., czyli mój, a ja serdecznie pozdrawiam wszystkich pozostałych. A jeżeli chodzi o wydarzenie klubowe, to tak się zastanawiałem, co by tu wam najbardziej, najgoręcej polecić. No i wychodzi na to, że mam dla was propozycji kilka. Jakby co do czego, to jutro do klubu Studio na 22 na dyskotekę możecie się wybrać. Co jest, to powiedzmy taką osobą formułą. Ale jeżeli chodzi o koncerty, moi drodzy, to po pierwsze... jutro startuje Jazz Juniors, o którym warto pamiętać. Dodatkowo w Centrum Kongresowym ICE Zakopower z Miuszem będą razem występować, w związku z tym będzie się działo naprawdę interesująco. A dla tych, którzy chcieliby ewentualnie mocniejszych brzmień, to przypominam, że pojutrze, w piątek, moi drodzy, Artrosis, Caromain i Art Tremor występować będą. I co więcej, to wszystko w ramach obchodów 30-lecia działalności Artrosis. W związku z tym zespołowi życzę oczywiście kolejnych 30 lat działalności, no i oczywiście niezmiennie tłumu fanów. No i informacje bieżące, skoro tak, no to nie możemy pominąć milczeniem najważniejszych informacji. Po pierwsze, już pojutrze, czyli w piątek, moi drodzy, startuje rok akademicki na Politechnice Krakowskiej. To o 10.30, oczywiście już w tej chwili zapraszam na transmisję z inauguracji na antenie Radia Nowinki o 10.30. To będzie w piątek. Natomiast tak, dzisiaj wystartowała część wydziałów już, moi drodzy. Natomiast jutro jeszcze nie zamykamy listy, bo po pierwsze o godzinie 9 Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu startuje w działowni, moi drodzy. Później, bo o godzinie 10 Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki, to akurat na mechanicznym wałli C04. O 11 Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki w działowni, to też jutro startuje. No i o 13.30 Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, tudzież w działowni. No i na koniec, moi drodzy, szkoła doktorska, która o 14.00 rozpoczyna swoją inaugurację, swój rok akademicki, a to akurat będzie o 14.00, ale w pawilonie konferencyjno-wystawowym Kotłownia. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pkedu.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie tyle macie do zrobienia, jeżeli tylko macie ochotę. Natomiast z naszej strony oczywiście oferujemy doskonałą atmosferę, ciekawą muzykę, no i jeszcze lepszą tematykę. To oczywiście dla was, moi drodzy, tylko i wyłącznie dla was gramy i no nie śpiewamy, bo jakbym zaczął, to mogłoby to odnieść zupełnie odmienny skutek. Natomiast jeżeli chodzi już o mowę, i to mowę ciała, mowę języka i ogólnie, to chciałbym przypomnieć, że jeżeli i są wśród was osoby, które chciałyby spróbować swoich sił w funkcjonowaniu Radia Nowinki, czyli wziąć udział w realizacji programów, prowadzeniu programów, przygotowywaniu materiałów, to zapraszam do kontaktu, wystarczy napisać na maila, to akurat nowinki@pkedu.pl, ewentualnie kliknąć sobie gdzieś tam wiadomość na Facebooku na przykład, albo przyjść w trakcie programów autorskich do naszego radia. To akurat powinno wystarczyć, a resztę już wam wszystko opowiem. A jeżeli już mowa o kwestiach takich przyziemnych, to przypominam, że jutro, tuż po 9, startujemy z porankiem nowinkowym. Będzie kultywator do odsłuchania, natomiast wieczorem o 20.

0: pierwsze inżynierskie historie. Natomiast dzisiaj, już za chwileczkę, kultywator, który poprowadzi dla Was Tomasz Kapuśniak. No i tak się śpieszyłem, że z tego wszystkiego zapomniałem Wam jeszcze dorzucić propozycję kinową, no bo w końcu, jakby nie było, jest o czym mówić, a skoro tak, no to przypominam, że nieoficjalna premiera dzisiaj de facto nastąpiła, a skoro tak, no to od razu rzucam Wam ciepły temat. Kinowa lalka na ekranach kinowych, a skoro tak, moi drodzy, to możecie obejrzeć to już jutro w Multikinie o godzinie 17.20 lub 18.00. Na przykład, moi drodzy, chociaż seansów jest cała masa, a ja podpowiem, że oczywiście nowa ekranizacja i to jest ta kinowa, bo nie mylić z serialową, a w roli głównej Marcin Dorociński, który będzie za Wokulskiego robił, natomiast uwaga, uwaga, Marek Kondrat, który ponoć wycofał się z branży filmowej, powrócił i będzie grał Rzeckiego. No, myślę, że jest to rola, na którą wielu by się skusiło, ale nie każdy byłby w stanie tak ją odtworzyć. Zapraszam do kina.
1: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
2: Siedzę sobie proszę pana w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, że siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. No fajne to. Filmy zagraniczne. Prawda?
1: Teatr. To beer or not to beer?
3: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
1: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21.00. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
4: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.
0: Ale jaką sztuką, to tego nawet jeszcze do końca nie wiem. Nie przesadzajmy, ale nie zmienia to faktu, że witam się z Wami serdecznie, a wita Was Tomasz Kapuśniak, który dzisiejszy program zrealizuje i poprowadzi. Natomiast dzisiaj w programie, no moi drodzy, jest o czym mówić, moi drodzy, bo tak, nowe roki akademickie, źle to zabrzmiało, ale ogólnie nowy rok akademicki startuje, wystartował, będzie startował. Jednym słowem, wszystkie uczelnie krakowskie już się powoli napędzają, w związku z tym będzie wydarzeń tego typu co niemiara. Na mieście też jest to zauważalne, no bo o ile w autobusach tak powiedzmy dwa tygodnie temu to było jeszcze różnie, teraz zaczyna być już znowu tłocznie. No cóż, na drogach również, jednym słowem, rok akademicki, moi drodzy. To akurat jest temat, który rusza. Przypominam, inauguracja na Politechnice już pojutrze w piątek o godzinie 10.30 w działowni. Natomiast Wy możecie jej wysłuchać na antenie Radia Nowinki, do czego oczywiście serdecznie zachęcam. Natomiast dzisiaj w programie to będzie wycieczka do Gdyni, tak na marginesie. Będzie również o wydarzeniach kulturalnych, może w odwrotnej kolejności, takich lokalnych oczywiście, no i będzie również sporo o premierach filmowych, to chyba też nie ulega wątpliwości. Będzie również zaproszenie całkiem sportowe, to tak w ramach informacji kulturalnych mniej więcej, ale nie zaszkodzi o tym również mówić częściej, więcej i w ogóle. Dodatkowo oczywiście jest jeszcze co? A, no proszę Państwa i moi drodzy, oczywiście będą premiery filmowe, które startują już nadchodzący weekend. Będzie również o propozycjach serwisów streamingowych, to na nadchodzące dni, no i będzie również o propozycjach filmów, które będzie można obejrzeć między innymi na antenie ogólnopolskich, ogólnodostępnych stacji telewizyjnych, żeby nie było potrzeby akurat tutaj dochodzić jeszcze do kwestii abonamentowych. To wszystko, nie wszystko, moi drodzy, no bo oczywiście będzie jeszcze sporo muzyki. A na początek utwór, który, no jakby to powiedzieć, To ma swoją historię, to nie jest nowy utwór, ale niedawno, przy okazji akurat takiego czy innego spaceru, zobaczyłem sobie wannę i przypomniałem piosenkę, którą kiedyś śpiewał Golec Orkiestra. Śpiewali Golec Orkiestra. No to posłuchajcie.

Tak na marginesie, to nie wiem, czy dobrze sobie przejrzałem, ale chyba dzisiaj będziemy mieli środę po polsku. To też może zaintrygować, ale zaczynamy, że tak powiem, z bardzo mocnym filmowym akcentem. Moi drodzy, w miniony weekend dobiegł końca, który to już kolejny, moi drodzy, Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Anno Domini 2026. Jeżeli chodzi o zwycięstwo, moi drodzy, to Dobry Chłopiec miał 6 wygranych i jeszcze jedną nominację niewykorzystaną, dodatkowo jeszcze Przez Ścianę. 6 wygranych, jak rozumiem, na 6 nominacji i Hotspot 5 nominacji, 4 wygrane. Natomiast jeżeli chodzi o odczucia, to powiem wam tak, dobrą stroną było to, że w konkursie głównym uczestniczyło, uwaga, uwaga, 15 filmów. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że bywały lata, kiedy tych filmów było dosłownie kilka, no to to robi naprawdę dużą, dużą, dużą różnicę. Co prawda też trzeba powiedzieć, że powiedzmy poziom festiwalu troszeczkę huśtawka, tak mi się wydaje przynajmniej. Są tacy, którzy twierdzili, że całość jako całość to hała i tak dalej. Są tacy, którzy dopatrywali się perełek. Ja należę do chyba trzeciej, a może i czwartej grupy, bo uważam, że generalnie każdy znalazłby tutaj jakiś film, który mu się może spodobać. Nie mówię, że każdy na pewno znajdzie, ale mógłby znaleźć film, który mu się spodoba. To jest dosyć istotna sprawa. A dość powiedzieć, że tego jest naprawdę sporo, no bo powiedzmy z takich rzeczy Violetta Villas, film, czyli biografia filmowa, myślę, że może wam się spodobać. Powiedz mi, co jest już na ekranach kinowych. Było, moi drodzy, Syrenka Picassa. Też to akurat taka ciekawostka, moi drodzy, było takie mieszkanie na odbudowanym osiedlu warszawskim, gdzie Picasso się pojawił, maznął obrazek na ścianę, a później mieszkańcy mieli przerąbane, no bo tłumy maszerowały, żeby obejrzeć dzieło Picassa, jedyne zresztą w Polsce. Później zamalowali, żeby mieć święty spokój, w związku z tym gdzieś tam pod ścianą być może jeszcze do odratowania. A może i nie. Dobra, ale to akurat jakby inna sprawa. Ojczyzna Pawlikowskiego też brała udział w konkursie, to też zacznijmy. Jeżeli chodzi o filmy, to najlepszy film, czyli Złote Lwy, zostały przyznane dla filmu Macieja Sobiszczańskiego Przez Ścianę. Czy ten film zobaczymy gdzieś w najbliższym czasie? No właśnie, tak się zastanawiam. Natomiast jest to historia spotkania i miłości Wiesławy Pajdak i Jerzego Śmiechowskiego. Jednym słowem, bardzo uczuciowe i myślę, że dobrze o tym pamiętać. A premiera, no światowa zresztą i polska, była 21 września, w związku z tym kto wie, może po wygranym festiwalu coś się tutaj zmieni. Złoty Pazur, czyli nagroda imienia Andrzeja Żuławskiego dla Hotspota. Jeżeli chodzi o sam Hotspot, to generalnie mamy niedaleką przyszłość. Ludzka już jest uzależniona od sztucznej inteligencji zwanej głową. W związku z tym, no, prorocze wręcz. W konkursie filmów krótkometrażowych i nagroda imienia Lucjana Bokińca za najlepszy film krótkometrażowy. Wyróżnienie dla Kołtunnicy Izabeli Zubryckiej. Natomiast mocne wejście, czyli nagroda miesięcznika Zwierciadło. Sprawa numer Patrycji Polkowskiej, też warto chyba o tym pamiętać. Nagroda specjalna, wszystkie miały na imię Angelika. No i nagroda dla najlepszego autora zdjęć przyznawana przez firmę Heliograf.
Długa przerwa. Srebrne Rwy, powiedz mi, co czujesz. Film, tak jak wspomniałem, jest już na ekranach, a jeżeli chodzi o nagrody indywidualne, Paweł Pawlikowski, reżyser, za film Ojczyzna. On nie jeden tytuł już ma na koncie, w związku z tym może sobie postawić nawet koło Oscara. Najlepszy scenariusz to film Dobry Chłopiec, natomiast najlepsza pierwszoplanowa rola kobieca, Jaśmina Polak w filmie Exotic, najlepsza pierwszoplanowa rola męska, Anson Boone w Dobrym Chłopcu, najlepsza drugoplanowa rola kobieca, to z kolei powędrowało do Moniki Frajczyk również za Exotic, to też trzeba chyba powiedzieć, dwie role kobiece w filmie jednym. Jacek Koman za Naszą Rewolucję to najlepsza drugoplanowa rola męska. Generalnie Jacek Koman, to tak mogę powiedzieć, jest chyba mistrzem drugiego planu, bo on no, generalnie na całym świecie no, dostał już kilka naprawdę bardzo sympatycznych nagród, a nominacje miał naprawdę bardzo, bardzo dobre i to na najwyższym szczeblu również. I to wszystko za role drugoplanowe. Chyba w zeszłym roku miał, startował w konkursie film, który była rola pierwszoplanowa, albo dwa lata temu, ale to już jest turna sprawa. Najlepsze zdjęcia, film Przez ścianę, najlepsza muzyka, film Hotspot, najlepsza scenografia dla filmu Ojczyzna, najlepszy debiut aktorski, Jan Sałosiński za Powiedz mi, co czujesz. O tym filmie już mówiłem. No i najlepszy montaż, Dobry Chłopiec, najlepszy dźwięk, Hotspot, najlepsze kostiumy, Hotspot, najlepsza charakteryzacja. Uwaga, uwaga, Violetta Villas, o której już wspomniałem, zresztą musicie zobaczyć, bo naprawdę, naprawdę, naprawdę charakteryzacja do głównej roli doskonale oddaje samą Violettę Villas, tak jak ja ją przynajmniej pamiętałem. No i nagroda za reżyserię obsady filmu pełnometrażowego Dobry Chłopiec. Natomiast konkurs Perspektywy to akurat Szafirowe Lwy, Czarna Godzina, Bursztynowe Lwy dla Dom Dobry, nagroda specjalna Kobieta Stanu Wolnego, nagroda Film dla Klimatu dla najbardziej ekologicznej produkcji krótkometrażowej Kołtunica, nagroda na najlepsze efekty wizualne dla Mniej Obcego, nagroda za najlepszą reżyserię obsady Dobry Chłopiec, no i nagroda Festiwali Przeglądu Filmu Polskiego za granicą. Maciej Sobieszczański za film Przez ścianę, no i Don Kiszot, czyli nagroda Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych, tutaj Przez ścianę ponownie. Nagroda od marki dr Ireny Eris za najodważniejsze spojrzenie film Exotic, nagroda sieci studyjnych Przez ścianę, nagroda jury Sisa za debiut reżyserski Kobieta Stanu Wolnego, nagroda dziennikarzy dziennikarek Przez ścianę, nagroda film dla klimatu Kobieta Stanu Wolnego, nagrodę za wyjątkowy wkład artystyczny Miłe kobiety Julii Teodorskiej i nagroda jury młodych Fluidy, a nagrodę GQ Poland za filmowego wizjonera Mikołaj Bukrewicz za Mniej Obcego, no i odkrycie Harper Bazaar Polska SIK, no i nagroda Interi na fali Sprawa Numer, no i Złoty Klakier, nagroda publiczności dla najdłużej oklaskiwanego filmu Czas, który nie nadszedł, nagroda publiczności jako taka Dobry Chłopiec, a Złote Lwiątka imienia Jaliusza Korczaka, najlepszy film w konkursie Za duży na bajki 3. Dobra, moi drodzy, tyle jeżeli chodzi o te główne nagrody festiwalu w Gdyni. To jest chyba ten moment, w którym powinniśmy powiedzieć ITP, ITD, a to oznacza, że gramy.

No dobra, a skoro już mowa o kulturze dużej, to może zaczniemy od tego, że już od poniedziałku, dobrze policzyłem, poniedziałku nie, od niedzieli, no właśnie, od niedzieli, moi drodzy, od 4 października, przez 7 dni krakowski Teatr Katello zaprasza na trzecią edycję festiwalu Ciało i Czas, jednego z niewielu w Polsce wydarzeń poświęconych w całości teatrowi tańca, ruchu i formy. A w programie znajdą się spektakle konkursowe młodych twórców, pokazy towarzyszące, a także premiera zwycięzców poprzedniej edycji. Festiwal zresztą wyłoni laureata Nagrody Głównej, który otrzyma budżet w wysokości 40 tysięcy złotych na realizację nowego spektaklu w kolejnym sezonie artystycznym. Nie wiem to, czy jest to dużo, czy mało, jak na warunki teatralne, ale wydaje mi się, że tak sobie. Zależy od tego, jaka sala, jaki teatr i jakie koszty utrzymania lokalów. A przyjdźmy jeszcze do tego, że jest to kontynuacja idei, która przyświeca festiwalowi od samego początku, czyli otwarcia sceny teatru na artystów o różnych wrażliwościach i tradycjach oraz realnego wsparcia młodych twórców. To powiedzmy tak, o zawodzie tancerza, performera można jeszcze wiele rzeczy usłuchać, a jeżeli chodzi o wypowiedź, to Jerzy Zoń, dyrektor Teatru Katello, powiedział: my nie tłumaczymy artystów, my im kibicujemy i stajemy po ich stronie, nawet kiedy to niewygodne. No właśnie, dobre podejście, myślę, że trzymamy kciuki, aby tak się, że tak powiem, dalej mogło oczywiście dziać i chyba nic innego tutaj dodać nie muszę, bo i po co. A skoro tak, no to jeszcze przejdźmy do wydarzeń stricte kulturalnych. Jeżeli chodzi o klub Studio, może tak zaczniemy. Jutro dyskoteka, pojutrze Jack Savarti koncertować będzie. Dyskoteka jutro o 22, koncert o 20 pojutrze, także pamiętajcie. Natomiast ja już w tej chwili sobie ostrzę pazurki i uszka, żeby wysłuchać, moi drodzy, koncertu, który rozegra się w sobotę o 20. 3 października, SBB, Skrzek Antimos Piotrowski. Pan, który był lepszy od automatu perkusyjnego, to mówię o Piotrowskim, na Skrzeki Antimos, no to nic dodać, nic ująć. SBB, moi drodzy, Silesian Blues Band, tak to kiedyś chyba również rozwijali, ale to już jest jakby zupełnie inna bajka. Sobota, godzina 20 w klubie Studio, natomiast 4 października w niedzielę Baza Tour, czyli, no powiedzmy, młodzi dla odmiany wykonawców, którzy coś tam będą wam próbowali ściemniać o 19.30. No i poważniejsza sprawa, Schiller będzie koncertował 6 października we wtorek również w klubie Studio. O tym pamiętajmy. Jeżeli chodzi o klub Kwadrat, to już w sobotę Halas będzie występował. To o godzinie 20, także no, będzie mocne i mocne granie. Natomiast w przyszłym tygodniu Karna, to się akurat pojawi na formacie klubu Kwadrat. Jeżeli chodzi o koncerty pozostałe, to przypominam, że Jazz Juniors to również od jutra startuje. No i przez 4 dni będzie się sporo działo, a generalnie patronuje temu Krytoteka, czyli Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora. To tak przy Wiśle, moi drodzy, na Podgórzu, tam gdzie elektrownia była. Również jutro, ale w Centrum Kongresowym, Zako Power, no i Miusz, będzie Podkalańska Dusza w nowoczesnym brzmieniu i indywidualności muzyczne, jeden wspólny mianownik, czyli fascynacja ludowością. To jest akurat to, co akurat możecie znaleźć w opisie tego koncertu. Tavera w Cheddarze to również już nie jutro, ale pojutrze w Cheddar Cafe na ulicy Józefa. Czyli no powiedzmy
dawne, tradycyjne brzmienia przekształcone troszeczkę na nowo. Myślę, że też warto się tym zainteresować. W piątek, 2 października, również o 19.30 dla odmiany, ale w klubie Gwarek, Artrozi, Skaromane i Artemore występować będą. Ale nie bez kozery będą występować, prawie festiwal, natomiast jest to koncert, który jest powiązany z 30-leciem działalności Artrozis. Jeden z naszych byłych kolegów redakcyjnych był wielkim fanem akurat tej grupy i często puszczał, w związku z tym mogę powiedzieć, że na pewno będzie ciekawie brzmiało. Natomiast idąc dalej, w Krakow Show Fest 7, to akurat klub Re na 20. zaprasza Was serdecznie do swoich podwoi na ulicy Świętego Krzyża. No i uwaga, uwaga, od 3 października Opera Rara Kraków, edycja jesienna, to akurat będzie klasyka na Placu Szczepańskim w Bunkrze Sztuki. Mateusz Ziółko z kolei pojawi się w sobotę w Nowochódzkim Centrum Kultury. Dawno go nie słyszałem, a pięknie potrafił śpiewać. Pięknie, moi drodzy, także chyba warto się ewentualnie przejść. Zorza, Garota i Dargor Gwarku, to akurat również sobota, ale o godzinie 19, natomiast w Alchemii na sobotę o 19 również zresztą Tomfa, czyli przeddept, będzie się dział. O Kwadracie, czyli Halas i El Tuge, to zdążyłem wspomnieć, natomiast uwaga, uwaga, w Zaścianku o 20.00 13 stoleci, muzyka inspirowana, znaczy tak, generalnie gothic rock w czeskim wydaniu. Muzyka inspirowana oczywiście okresem świetności Czech, które wtedy były jednym z tych mocarstw regionalnych, jeżeli nie europejskich praktycznie. Stąd zresztą te 13 stoleci. A przy okazji Janusza Krupę pozdrawiam, naszego byłego redaktora naczelnego, który akurat ten zespół lansował również na naszej antenie i skądinąd również dzięki temu ten zespół znam. A co więcej, w naszej playliście chyba nawet w tej chwili, jeżeli będziecie uważnie słuchali, znajdziecie jeden z ich bardziej znanych, nie, przepraszam, dwa chyba ich utwory, także warto o tym pamiętać. Forum Horyzonty to również na sobotę i na 20 na Konopnickiej Astore w Polish Jazz, jednym słowem można. A w kinie Kijów na godzinę 17, ale na niedzielę, Nie dokazuj, czyli największe przeboje Marka Grechuty, a będą śpiewać m.in. Katarzyna Pakosińska, Katarzyna Bujakiewicz, Rafał Cieszyński i parę innych osób. Mnie najbardziej intryguje akurat Katarzyna Pakosińska. Czy będzie głośny śmiech akurat słyszany? Nie wiem, zobaczymy. Na 4, również niedziela, Aleja Szczury, Arek Bożydyński, Klinika po godzinach, czyli będzie muzyka, no powiedzmy, troszeczkę balladowa, troszeczkę mniej balladowa, jednym słowem warto być. A w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego w niedzielę o 19.00 Maja Klesz i Nieklikalność. Myślę, że tutaj to jest w tym momencie akurat format bardzo, ale to bardzo spektakularny i ciekawy, aczkolwiek nie dla wszystkich, to też chyba powinienem powiedzieć. Natomiast dla tych, którzy lubią bardziej metalowe wątki, to Blask Briar w Hyde Parku będzie występował w niedzielę o 19.30. Natomiast również w Hyde Parku, ale już we wtorek, Coroner i Schizofrenia, tudzież Tarpont, jednym słowem, będzie również ostro, mocno. A są to oczywiście zawodowcy, którzy na Mystic Festival występowali. Koroner, no to Szwajcarzy, tak na marginesie, pozostali różnie. Jeżeli chodzi o ciąg dalszy, to tak, o Śleże Studio już mówiłem, to 20.30 we wtorek, przypominam. Natomiast w Teatrze Barak Blanka Lee, piosenki ze Złota i Mgły, też chyba może Wam się spodobać. A Fink, Angela Altman, to Hyde Park, ale już na środę, przyszłą środę na godzinę 20.00.
No, moi drodzy, na razie chyba tyle. To jest ten moment, kiedy pasuje pomyśleć o jakby kolejnym utworze. Lubimy chodzić na koncerty, lubimy sobie pograć. Jednym słowem, gramy.

Prawdę mówiąc, to chciałem zweryfikować, ale chyba nie zdążyłem, bo w październiku, no tak, nie zdążyłem przeliterować sobie w tym momencie wszystkich tytułów, a sporo się ich zapowiada, moi drodzy, w październiku. Mocnych tytułów, naprawdę bardzo, ale to bardzo intrygujących, ciekawych, które mogą się spodobać. Prawdę mówiąc, tak, październik to mocno, ale ten pierwszy październikowy weekend to jest jakby troszeczkę inna sprawa. W piątek pojawi się muzyczna komedia Rolling Loud Film. Generalnie jest to film, który mówi o pewnym popularnym festiwalu, który akurat muzycznie idzie, natomiast jeżeli chodzi o fabułę dokładniejszą, bo film amerykański, to mamy tutaj takiego troszeczkę nadopiekuńczego ojca, który podejmuje fatalną decyzję, bo potajemnie zabiera 13-letniego syna na hip-hopowy festiwal Rolling Loud. A hip-hop, no cóż, nastolatek, no cóż, na pewno się naoglądał wielu rzeczy, a wy będziecie mogli oglądać to razem z nim. Kolejny film, tym razem animacja, ale fantazy, przygodowa, taka troszeczkę bardziej anime niż inna, ale można się do tego przygotować. Amerykańska produkcja pod tytułem Zapomniana Wyspa i mamy tutaj Joe i Rice, którzy trafiają, a w zasadzie które trafiają przez tajemniczy portal na magiczną wyspę Nakali, gdzie muszą pokonać potężne stworzenie i ocalić wspomnienia swojej przyjaźni, zanim zapomną o sobie na zawsze. Może banalnie, ale myślę, że ciekawie. No i ostatnia propozycja, uwaga, również amerykańska. Michelle Showalter stworzyła film, który no, można podciągnąć pod thriller psychologiczny w dodatku z elementami romansu albo romans psychologiczny z elementami thrillera. Mamy tutaj panią, która przyjmuje zlecenie dokończenia bestsellerowej serii Verity Crawford, która po wypadku nie jest w stanie pisać. W domu Crawfordów odkrywa sekrety, które zmieniają wszystko, co jej się do tej pory wydawało. W roli głównej między innymi Anne Hathaway się pojawi, gdzieś tam w tle jeszcze Josh Hartnett, no i Dakota Johnson, tudzież Ismael Cruz Cordova i uwaga, Michael Abbott Jr. Zwłaszcza Anne Hathaway w roli Verity Crawford, czyli uszkodzonej, no i uwaga, Dakota Johnson, która ma przejąć pałeczkę. Jednym słowem, moi drodzy, film, który myślę, że wielu naprawdę może się spodobać. Nie, moi drodzy, na razie myślę, że będzie o tańcu poniekąd, ale w męskim graniu oczywiście.

No i monodeklamacja była na koniec, także się zrobiło ciekawie. A skoro tak, no to my od razu przerzucamy się na propozycje. Propozycje nie byle jakie. Jeżeli chodzi o Netflixa, bo może tak zaczniemy, chyba Pionek tutaj? Nie, Pionek chyba gdzie indziej będzie. Dobra, a jeżeli chodzi o same propozycje, to tradycyjnie w przypadku Netflixa ruszamy od propozycji licencyjnych. Jutro wchodzi na serwery komórka Odważni, Małolaty Utaty, tudzież Gorąca Linia i Matlock też powinno zainteresować. Od niedzieli z kolei Snowball Earth i After the Quake sezon pierwszy, a od poniedziałku Godzilla kontra Kong, no i Noc Oczyszczenia sezony, a w zasadzie odcinki od 1 do 5. Wszystkie naraz, moi drodzy, w poniedziałek. We wtorek My Hero Academia, czyli Vigalates do obejrzenia, a w środę, w przyszłą środę, Unfortigirl, czyli zapisane w pamięci sezony od 1 do 4, można podejść. Natomiast jeżeli chodzi o produkcje własne, to uwaga, uwaga, Szalenie Bogaci, Totalnie Spłukani, dodatkowo The Ramparts of Ice, sezon drugi, no i uwaga, kolejna ekranizacja Na Wschód od Edenu. Myślę, że to jest chyba godne polecenia, no bo film w swoim czasie, no ekranizacje były chyba takie dwie naprawdę najmocniejsze, ale jedna do dzisiaj pamiętam, chyba warto o niej mówić, tym bardziej, że James Dean tam występował. Schumacher 94, czyli Na Godziny Legendy, to będzie od pojutrze, od piątku, dodatkowo jeszcze Żyjmy Dalej i Love, natomiast od soboty Ranma 1, 2, czyli sezon trzeci, a w niedzielę z kolei Niebieskie Pudełko, sezon drugi, Mojo Brooks, I Know You're Living, to akurat od 6, czyli od wtorku, dodatkowo La Village, sezon trzeci, a od środy przyszłej Kim jest Martin Mal i Mniej Obca, dodatkowo jeszcze Prawdziwi Mężczyźni, cały sezon drugi. To Netflix, jak zwykle dużo propozycji. Jeżeli chodzi o kwestie podchwytliwe, Disney, dzisiaj jeszcze Jachty Marzeń Monaco się objawiły, także możecie ewentualnie tutaj się dokoptować. Natomiast jeżeli chodzi o propozycję Disneya, to powiem tak. American Horror Story 13, to od jutra będzie dostępny, a Klub Przyjaciół Myszki Miki 2, drugi sezon również od jutra. Natomiast od piątku Tokyo Revengers, czyli Wojna Trzech Tytanów, no i Akademia Magii, a od soboty Afryka, Dom Dzikiej Przyrody, no i uwaga, od 5 października, to jest od poniedziałku, Family Guy, Głowa Rodziny, Wesołego Halloween, to akurat będzie do obejrzenia, no i od przyszłej niedzieli środy Snowfall, czyli Nowe Rozdanie. Cokolwiek by to miało to tyle oznaczać, ale też o tym pamiętać trzeba. Jeżeli chodzi o kwestie Amazon Prime, no to tak, powiem, że praktycznie jak zwykle z początkiem miesiąca pojawia się naprawdę całe multum nowości, znaczy no, wymiana w pewnym stopniu akurat materiałów, dość powiedzieć, że w przyszłą środę będzie na przykład Carrie, pierwszy sezon, ekranizacja tym razem serialowa Amazona, i trzeba o tym pamiętać, Apokalipsa, Nowy Świat zresztą również. Ja natomiast chciałbym wam zwrócić uwagę na SOR, pierwszy sezon, moi drodzy, ale to będzie dopiero za dwa, no prawie trzy tygodnie. Natomiast jeżeli chodzi o te bliższe rzeczy, to wszystkie filmy o Jamesie Bondzie od jutra będą znowu dostępne na Amazonie.
Dla miłośników Gratka co niemiara, zresztą powiem nie tylko to, bo będzie zarówno Rocky od 1 do 6, ale i Creed, moi drodzy, też od 1 do 3 tym razem. Będzie również Terminator, będą kosmiczne jaja, laleczka Chucky, Thelma i Louis, no i będzie Bitwa o Anglię, którą z rozrzewnieniem czasami oglądam. No i film, który no, artystycznie jest nie do podbicia praktycznie, czasami przynajmniej, Ptasznik z Alcatraz, żyje się tylko dwa razy, no to akurat Bond, moi drodzy. No i o właśnie, kiedy Harry poznał Sally, to również od jutra będzie do obejrzenia. No i Myszy i Ludzie, Thelma i Louise, trzy filmy, które zostały obdzielone kilkoma Oscarami, także naprawdę można się już w tym momencie do tego przymierzać. A poza tym, moi drodzy, Hobbit w trzech odsłonach, czyli Niezwykła Podróż, Puckowie Smauga i Bitwa Pięciu Armii będzie do obejrzenia, no i będzie Polska Zimna Wojna również, moi drodzy, jak i Juliusz. Tamto akurat dramat z okresu zimnej wojny, czyli lat 50. w czarnej odsłonie. Tomasz Kot w doskonałej roli skądinąd, a dodatkowo jeszcze Juliusz, tym razem komedia z kabareciarzami, aczkolwiek na pierwszym planie kabareciarz, w drugim no ostoja polskiego aktorstwa. Przepraszam bardzo, nie ten suwaczek. Przy okazji, żeście usłyszeli, że tak powiem, odgłosy, których wolałbym uniknąć, ale gardziołko mi trochę przyskło, także to chyba powinienem powiedzieć. No a to wszystko, moi drodzy, będzie już od 1 października do obejrzenia. Będzie również kilka propozycji w późniejszym terminie, a ja dodam jeszcze, że jeszcze w międzyczasie Dom Gucci gdzieś się przewinął. Też film, który mocno wam się spodobać może. Było tego trochę, nie? Nie zostaje chyba nic innego, jak przerzucić się na muzyczkę. A skoro tak, no to właśnie się zastanawiałem, czy mam cytat. To dobra propozycja. Niech będzie. Zobaczymy, moi drodzy.

No jakbyście nie poznali, tam Justyna Steczkowska z Kolimowi partnerowała. No, utwór taki sobie, ale ciekawostka życiowa jest na pewno. A my przechodzimy do filmów, które będziecie mogli obejrzeć, czy możecie obejrzeć wręcz na tych ogólnopolskich antenach telewizyjnych, czyli niekodowanych. W pewnym sensie niekodowanych oczywiście. Dzisiaj o 22:00, uwaga, uwaga, Polsat zaproponuje wam Nie ma mocnych z 1974 roku. Dalej film śmieszący i dalej oglądający się całkiem nieźle. Nieco później, bo o 22:35, ale na stopklatce Szczęki 2, niewiele młodszy, bo z 1978 roku. Ron Schneider w roli szeryfa, który no, ma kłopoty z rekinkami, moi drodzy. Tak na marginesie, nie wiem, czyście widzieli akurat, ale w Stanach w opadniku opadów no, zatopiło kilka, w zasadzie podtopiło kilka nadbrzeżnych miasteczek, no i po jednym z nich rekinek mały pływał. Ciekawostka sporo, tym bardziej, że to raczej słodkawa woda była, a może to pocowka była, no mniejsza o to. Kolumbiana to akurat film na TVN od 23:05 do obejrzenia. Sensacja i to mocna, płatna zabójczyni, która no, ma swój cel, to tak podpowiem. Natomiast na Pulsie o 22:00 możecie Dodę pooglądać, bo zresztą nie tylko, bo tam również Grabowski się również pojawia i nie tylko. A będzie to film Pitbull Ostatni Pies, także jest o czym oczywiście wspominać. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie bardziej przyziemne, to Demoniczny Uśmiech Jacka Nicholsona, dokument do obejrzenia o 22:55 dzisiaj na TVP Kultura. Jeżeli pamiętacie akurat Czarownicę z Salem, czy ewentualnie Lśnienie, czy ewentualnie, moi drodzy, Lot nad Kukułczym Gniazdem, to te oczy wam wiele mogą opowiedzieć. To jeżeli chodzi o dzisiejszy wieczór. Natomiast jeżeli chodzi o jutro wieczorem, to Ukojenie o 22:55 na Polsacie. Natomiast Miss Agent 2, czyli

Będzie o 23:00 TED do obejrzenia, czyli plusza, który ożył, a później żyje ze swoim kilkuletnim kolegą. Kolega rośnie, pluszak nie, ale ich życie i problemy są dużo. No w każdym razie akcja dzieje się, kiedy nasz bohater, a w zasadzie bohaterowie mają już po 30 parę lat, także spokojnie. TED TV6 do obejrzenia o 23:00 jutro. Zabójczy żywioł to sensacja z kolei, taka amerykańska sensacja do obejrzenia na Super Polsacie. Natomiast o 22:55 Różyczka 2, czyli film, który troszeczkę różowością, że tak powiem, tchnie, ale to będzie do obejrzenia na TVP Kultura, a historia skądinąd ciekawa, także chyba można się tutaj tym całkiem nieźle zainteresować. Jeżeli chodzi o propozycje dalsze, to tym razem piątek, moi drodzy, o 22:00 na Polsacie 2012, czyli film katastroficzny, powiedzmy w tym, jak wszystko się może pozmieniać, jeżeli chodzi o nasze środowisko. Natomiast na TVN-ie doskonała fantastyka, moi drodzy, czyli Interstellar, do obejrzenia o 22:45, pamiętajcie o tym, na pewno warto. Szybcy i martwi to akurat western z Genem Hackmanem, między innymi w roli głównej, na stopklatce o 21:55, także szykujcie się, podkreślam, na piątek, także jest o czym mówić. Natomiast Żelazny Orzeł 3, Asy, powiedzmy filmik o asach przestworzy w nieco podstarzałych samolotach do obejrzenia na Pulsie 2, także zapraszam. Natomiast Dusza Towarzystwa na TVN7 o 22:20 będzie do obejrzenia na TVN7, to już chyba zdążyłem powiedzieć. Natomiast uwaga, klasyk, moi drodzy. Film, który myślę, że wielu z miłą chęcią sobie przypomni. Bezsenność Seattle, komedia romantyczna z 1993 roku, Meg Ryan w jednej z głównych ról, a mężczyzna po śmierci żony szuka partnerki. Tutaj na pewno też możecie liczyć na doskonałą rolę, tym bardziej, że film mimo wszystko cieszy się po prostu niesłabnącą popularnością od kilkudziesięciu lat, a Tom Hanks na pewno rozczula nas niebożebnie i niesamowicie. Bezsenność w Seattle, to już zdążyłem wspomnieć, do obejrzenia na Super Polsacie w piątek o 23:40, co prawda, ale chyba warto o tym pamiętać. Równie późno, ale też godne polecenia, TVP Kultura 23:40 w piątek, Wstręt, jeden z kultowych filmów dla odmiany brytyjskiej młodej fali. Myślę, że mamy tutaj wiele rzeczy do obejrzenia. Teraz na sobotę zmieniamy widełki, trzeba coś zaproponować, jeżeli chodzi o tych najmłodszych widzów. Animacja TVN7 Bociany do obejrzenia. Generalnie chodzi o to, że Bociany kiedyś dzieci dostarczała, a teraz wzięły się za pracę kurierską. Przez przypadek uruchamia się znowu produkcja dzieciaków. Co z tego wyjdzie? Można się pośmiać. Na pewno, moi drodzy, jakby co do czego, to Kubuś i Przyjaciele na Pulsie 2 będzie później do obejrzenia, także to od 8:40. Także macie naprawdę szersze pole, niż się wydaje. Niezniszczalni 4, czyli znowu Sylwester Stallone w roli, że tak powiem, niezniszczalnego agenta, który próbuje to i owo zrobić. To akurat o 22:00
22 na Polsacie. Natomiast na TVN-ie o 21.30 Back to Black, czyli historia Anny Whitehouse, czyli bardzo

biograficznie, bardzo muzycznie będzie. A 9 Legion o 20 na Stopklatce to akurat historia zahaczająca o Wielką Brytanię, w zasadzie Brytanię, no bo przecież wtedy tego jeszcze nie było. Natomiast agent Tiller jak najbardziej sensacyjny do obejrzenia na pulsie o 22.05. I jeszcze chciałem wam dorzucić film, który no może nie każdemu się spodoba, ale na TVP Kultura podejrzana. Południowo-koreański film z 2022 roku. Myślę, że jest na pewno bardzo, bardzo ciekawą propozycją, ale dla wybrańców. To też od razu zaznaczam. To nie jest film do obejrzenia dla wszystkich. No trzeba się w to wczuć troszeczkę. Jeżeli chodzi o niedzielę, to znowu troszeczkę, że tak powiem, rozszerzamy sobie zestaw, bo Lessie Wróć będzie na TVN7 o 7.55. To jest co prawda ta wersja z 2020, ale myślę, że obejrzeć się da na pewno bardzo, ale to bardzo fajnie. Natomiast na Super Polsacie o 10.45 będzie Paddington, w związku z tym też chyba fajna propozycja dla tych młodszych widzów. Jeżeli chodzi o to pasmo wieczorne, to 21.20 na TVN-ie Po skromieniu złośnicy, komedia romantyczna jak najbardziej, polska zresztą, podkreślamy, luźno nawiązująca akurat do wybitnego dzieła Szekspira, ale no, tam luźne nawiązanie, podkreślam. Był sobie pies z kolei o 17.55, to wieczorem, natomiast ja chciałbym zwrócić to na pulsie, natomiast chciałbym zwrócić waszą uwagę na Stopklatkę, bo tam o 21.55 będzie Elektra. Jednym słowem warto o tym pamiętać. No i uwaga, TVP1 młody, znaczy no może jeszcze nie tak bardzo, Tom Cruise i Vanilla Sky, mamy wypadek samochodowy i młodego człowieka, który musi sobie z tym później poradzić. Na TVN7 z kolei o 20 Top Gun, czyli Maverick, będzie do obejrzenia. Myślę, że to się może spodobać. No i uwaga, uwaga, jeszcze Icy Train o 23.35, polska animacja krótkometrażowa o transgresji, czyli jednym słowem jakichś formach przerzutów. To było akurat na niedzielę, jeszcze tylko szybciutko poniedziałek, ale to dosłownie dwie propozycje. 21 mostów, czyli mocna sensacja o 21.55 na pulsie. Natomiast dla tych, którzy wolą nieco inne klimaty, to Fanfan Tulipan, film przygodowy francuski z 2003 roku. Jest to wtórna ekranizacja filmu, którego no, pewno starsi widzowie, słuchacze pamiętają jeszcze z lat 50., 60. z obsadą gwiazdorską, jak na francuskie kino. A to jest po prostu nowa ekranizacja, na pewno bardziej wystylizowana, na pewno bardziej mocna, ale myślę, że wielu, wielu, wielu może się to spodobać. Nieco wcześniej będzie akurat Dama Szanghaju z 1947 roku. Jednym słowem będzie się działo. TVP Kultura tak wieczorową porą może nas naprawdę rozanielić. Dobra, moi drodzy, ja się nagadałem, naprodukowałem, to teraz chyba Kasia Sienkiewicz nas będzie rozbawiała. Przepraszam bardzo, to oczywiście nie do końca miało być to, ale teraz, moi drodzy, startujemy, Kasia Sienkiewicz.

Szybko to zleciało, a moi drodzy, informacji całe multum, a jeszcze nie wszystko, bo mam dla was jeszcze jedno zaproszenie i to bardzo, ale to bardzo mocne. Pierwsza liga koszykówki kobiet, moi drodzy, startuje. Inauguracyjny mecz będzie miał miejsce 3 października, czyli w sobotę o godzinie 15:00. W hali Politechniki Krakowskiej na ulicy Kamiennej, no bo nasz AZS Politechnika Krakowska Kopol Korona 1919 wygrać będzie z GM-em Inox Merger Logistic Panther Łańcut. Jednym słowem, koszykówka bardzo, bardzo intensywna, ciekawa i fajna. To do obejrzenia, przypominam, hala Kamiennej o godzinie 15:00 już w najbliższą sobotę. A ze swej strony powinienem powiedzieć, że powoli zbliżamy się do końca dzisiejszego programu, a za wspólnie spędzony czas dziękuję wam serdecznie, Tomasz Kapusiak, który dzisiejszy program zrealizował i poprowadził. Ja jeszcze zapraszam was oczywiście do słuchania nowinek jutro tuż po 9:00. Kultywator jeszcze będzie do odsłuchania. Wieczorem inżynierskie historie, to o 21:00 oczywiście, polecam serdecznie. A dzisiaj, moi drodzy, dzisiaj to już wszystko. A na koniec jeszcze jeden utwór. No tak, była Kasia Sienkiewicz. Z Colin w sumie już był, ale chciałbym wam zwrócić uwagę, no powiedzmy, na kontekst, bo tam Blanka dziś jeszcze się przewija. No cóż, ja na koniec puszczam wykonawców kilku w koprodukcji, a teraz gramy, a ja się żegnam.

cieplej niż w polskiej Warszawie. Tu latem zasypiasz na puchowej trawie. Ty wpadaj tu, bracie, ty wpadaj tu, siostro. Ty wpadaj tu latem, czy zimą, czy wiosną. No matter what your color, just feel it, feel that city of dream, and this is real.